9:19, Mitri ya Radio Mosambiki mso provincial ya gas na vela mishu nene kamikse dogranseka. Apulukwana. Na 9:19 rishile mikse dogranseka wasi chano tele matomo.